Mase damanagu woka kanyu wo. Mase damanagu woka ru. Rike mre manu ki isi wende. Mre mama raka kuhuli melila miyo. Mre mama raka kuhuli melila. Kino vinyami. Kiro wo vinyuni. Kiviro kapangani. Kipia wo otekani. Kiwuria kiapaliwa. Kipio wani kirupa. Osho woro raka mau. Tinira sote ni kirumpe. Pasha ka kewele na ki.

Masipo ahenivira okathiaya mo radio ni mo tani wira ni laho mo studio ni mpo heria ho ni wokum heria ni ai Masipo ahuya la vano mo jesti Carlitos Rege ko Hawaii mo jesti mo radio Mozambique mo

tusa haya ni tusa otungu. Ama sivanto nkahaya kanisa iyo kala wira no no vira wo. Nira huo wini kiriwa owani nro owani. Aa ndowe nako hei hali owani onaheni. Aa onaheni onamaita vale. Kutu narawa onoko haa. Win roke la ati sipahin na vanila. Masie inke no wani sana. Kuku makina kukirwa sheni kiendeni. Mahola vanini lavla nini vanila muna kuleli ha masima kuleli ha nyo. Muni pita lumi ya mwene. Kahi kinto kala mukale lamina. Melo kaiwele ketova kina.